Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Piotr Rajski. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie naszego Radia Kanada, nadawanego przez stację CJSR na falach 88.5 FM lub w internecie pod linkiem www.cjsr.com/streaming. Jak Bogdan Kulik w poprzednim tygodniu, ja chciałbym dzisiaj zaproponować Państwu niestandardową audycję. Jako że mamy środek lata, ta audycja będzie o przygodach wakacyjnych. Opowiem Wam o paru swoich przygodach, jak i opowiedzą Wam o swoich przygodach inni współpracownicy i słuchacze naszego Radia Kanada. Mam nadzieję, że będzie Państwu przyjemnie spędzić z nami ten czas. W pierwszej części audycji opowiem Wam o w większości moich własnych przygodach, które w intencji powinny być lekkie, łatwe i przyjemne. W drugiej części usłyszycie Państwo o przygodach, które nie do końca były takie miłe. Ba, niektóre nawet były mrożące krew w żyłach i wymagały interwencji opiekuńczej ręki opatrzności. Nie przegapcie ich, bo są naprawdę fascynujące. Bez dalszej zwłoki, dla wprowadzenia nas wszystkich w nastrój wakacyjny, proponuję Wam kultową piosenkę Lato Lato z filmu Szatan z siódmej klasy. Ten polski film przygodowy z 1960 roku w reżyserii Marii Kaniewskiej był ekranizacją powieści Kornela Makuszyńskiego. To jeden z klasyków polskiego kina młodzieżowego. Posłuchajmy.

Jeśli nie jesteście Państwo pewni, co oznaczają słowa canto i cantare, jako przedstawiciel pokolenia, które w liceum uczyło się jeszcze łaciny, spieszę Wam wyjaśnić, że canto znaczy po łacinie śpiewam, a cantare śpiewać. Przyznacie, że bardzo chwytliwa jest ta piosenka i samemu chciałoby się przy niej zaśpiewać. Swoją wyliczankę przygód wakacyjnych zacznę od tych sprzed, z górą pół wieku. Czy mi się wydaje, drodzy słuchacze, ale przygody jakoś tak chętniej się zdarzały, kiedy byliśmy młodzi. I tak, kiedy miałem 16 lat, wybrałem się z moim kolegą Tomkiem na Mazury. Pojechaliśmy do Krutyni, wioski, którą Tomek znał z poprzednich wizyt z ojcem. Krutynia była już w latach międzywojennych opisana przez Melchiora Wańkowicza w książce Na tropie smętka, jako miejsce o szczególnej piękności i ze względu na czystość wody świetna okolica do rybołówstwa. Tomek zabrał nawet jakieś wędki, ale z łowieniem szło nam jakoś niesporo. Pierwszym powodem było to, że wypłynąwszy świeżo wypożyczonym bączkiem, zaraz zgubiliśmy jedną jolkę, czyli uchwyt na wiosło. To uczyniło nasz bączek praktycznie nieprzydatnym. Innym powodem było to, że tak naprawdę to, co nas interesowało, to nie były ryby, ale dziewczynki. Patrząc nocami w rozgwieżdżone niebo, przy spadających gwiazdach mieliśmy zawsze tylko jedno życzenie, żeby tak jakoś udało nam się stracić nasze własne dziewictwo. Nawet uczyniliśmy pewne postępy. Udało nam się na przykład namówić dwie dziewczynki, które przypłynęły do wioski na kajaku, by nas tym kajakiem zabrały z powrotem na pole namiotowe. I tak przez kilka kilometrów płynęliśmy jednym kajakiem we czwórkę, prowokując dezaprobatę odmijających nas innych wodniaków. Ta wspólna podróż kajakiem to było zresztą wszystko, co udało nam się z tamtymi dzierlatkami uzyskać. Zarówno my, jak i one byliśmy za młodzi na te rzeczy.

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi woda i młoda szumi krew. W istocie młoda krew szumiała w nas, ale jak sugeruje ta piosenka z filmu Zapomniana melodia z 1938 roku, wygląda na to, że szumi ona wszystkim młodym ludziom od początku świata. Inną przygodą, której tamtego lata doświadczyłem z Tomkiem, był autostop. Starsi z Was mogą pamiętać, że w Polsce Ludowej, w której transport publiczny zawsze szwankował i żeby się dostać do wakacyjnego pociągu, trzeba było nierzadko toczyć prawdziwe bitwy. Autostop był popieraną przez władze formą podróżowania. Kluczem całego systemu była książeczka autostopowicza, zawierająca kupony z określoną liczbą kilometrów, miejsce na dane kierowcy i czerwony okrąg na okładce, jakby lizak milicyjny, który był symbolem całej akcji. Uzbrojeni w nasze książeczki autostopowiczów, wyszliśmy z Tomkiem na rogatki miasta Mrągowo z ideą, by dostać się do Olsztyna.

0: W naszym wypadku, drodzy słuchacze, zwiedzanie Europy autostopem nie bardzo się powiodło. Po 8 godzinach czekania na rogatkach, podczas których nie zatrzymał się dla nas ani jeden samochód, jak niepysznie udaliśmy się na stację kolejową, by za pieniądze już przeznaczone na piwo kupić bilety. Cóż, może gdybyśmy byli młodymi, atrakcyjnymi kobietami, takimi jak Karin Stanek. Skądinąd, czy mi się wydaje, że śpiewała ona z wyraźnym śląskim akcentem, ta podróż autostopem udałaby się jakoś lepiej. No i wygląda na to, że łatwiej jest do Mrągowa przyjechać, niż z niego wyjechać. Jak sugeruje następna piosenka w wykonaniu Cezarego Makiewicza.
1: Do Mrągowa droga cię prowadzi.

Skoro o młodych kobietach się zgadało, proszę Państwa, przypomniała mi się inna wakacyjna przygoda. Od 16 roku życia jeździłem w Tatry się wspinać. Pośród braci taternickich poznałem wiele znakomitych osób, w tym kilka ładnych kobiet. Jedną z nich była Ewa Harsymowicz, z którą poznaliśmy się w schronisku przy Morskim Oku, grając w brydża. Jednego roku, razem z Ewą i jej towarzystwem z Zakopanego, wybraliśmy się wspinać do Doliny Batyżowieckiej na Słowacji. Już samo to w sobie było przygodą, bo oznaczało konieczność wyrobienia przepustek na Słowację, wymiany waluty i podróż słynną słowacką elektryczką, czyli kolejką biegnącą wzdłuż podnóża Tatr. I tak któregoś dnia zadecydowaliśmy, że będziemy z Ewą, jej znacznie starszym chłopakiem, Władkiem Cywińskim, robić drogę wspinaczkową na Gerlach. Władek nalegał, że to on będzie prowadził, potem będzie szła Ewa, a ja będę na końcu. Wiedzcie, że w etosie wspinaczkowym prowadzenie zespołu uchodzi za, po pierwsze, bardziej ryzykowne. Jak się odpadnie od ściany, to można polecieć dobrych parę metrów. Po drugie, z tego właśnie powodu bardziej godne szacunku. A po trzecie, po prostu przyjemniejsze. Jest łatwiej wbijać haki, niż je potem wybijać. Z tego powodu pozycja ostatniego w zespole nie bardzo mi się podobała. I tak w trójkę weszliśmy w ścianę.

0: Gerlacha. Szczęśliwie dla mnie, Ewie dosyć szybko pękły spodnie. Jak to się mówiło w jakiejś piosence na samiutkiej tyli, ukazując fragmenty bardzo atrakcyjnej kobiecej pupy. Uświadomiwszy sobie, że to mnie przyjdzie się gapić na tę pupę cały czas, Władek ku mojemu zadowoleniu natychmiast oddał mi prowadzenie. I kto mi będzie mówił, że świat się nie kręci na kobiecej pupie? Władek Cywiński był bardzo znaną postacią w środowisku zakopiańskim. Był zasłużonym goprowcem, autorem przewodników i uczestnikiem paru wypraw Wysokie Góry Azji. W kilkanaście lat po naszej wspólnej wspinaczce wydał autobiograficzną książkę pod tytułem Góral z Wilna. Ewa natomiast, już z innym partnerem, Marcinem Leśniewskim, tak udoskonaliła swoją grę w brydża, że kilkakrotnie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że na pamiątkę tamtej wspólnej wspinaczki zadedykuję Ewie piosenkę Władimira Wysockiego pod tytułem Skałołaska.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине

0: Alpinistka moja, skalolaska moja.
1: Dla was, drodzy słuchacze, którzy nie mieliście, tak jak ja, przywileju uczenia się języka rosyjskiego przez grubą 10 lat, szybko przetłumaczę. Piosenka jest o skałolasce, czyli o kobiecie, która łazi na skały. W czasie, kiedy ona się wspina, bohater piosenki przygotowuje dla niej kolację, za co ona obdarza go wdzięcznym uśmiechem. Pewnie i coś tam więcej dzieje się w tej piosence, ale kto się wyzna na tych zawikłanych rosyjskich romansach? I tak jakoś naturalnie, mili słuchacze, dochodzimy do zjawiska wakacyjnych przygód męsko-damskich. Posłuchajmy, jak o jednej z nich śpiewała Sława Przybylska.

Mówiąc szczerze, drodzy słuchacze, nie jestem pewien do dzisiaj, co oznacza słowo garsoniera. Naturalnie, drodzy słuchacze, jeszcze trudniej jest zapomnieć o kochance z wakacji, jeśli jest nią oszałamiająca niebiesko-oka blondynka. Posłuchajmy, jak o wakacjach z blondynką śpiewał Maciek Kossowski.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę, mili słuchacze, przy tych gorących klimatach. Chciałbym wam opowiedzieć pokrótce o mojej największej przygodzie wakacyjnej, którą właściwie mógłbym uznać za podróż życia. Otóż w 1986 roku, po kilkakrotnym odbijaniu się od amerykańskich placówek dyplomatycznych, udało mi się wreszcie dostać wizę do Stanów Zjednoczonych. Poleciałem, wydając większą część moich wtedy oszczędności, nie do końca będąc pewien, jaki właściwie był mój plan. Pierwsze kilka dni spędziłem u kolegi w Nowym Jorku. Potem zaprosiła mnie do Bostonu amerykańska reporterka Bonnie, z którą robiłem treningi w Polsce. Dla wyjaśnienia, rebirthing to taka amerykańska odmiana jogi oddechowej o wielkim, w moim przekonaniu, potencjale terapeutycznym. W Bostonie spędziłem 2 tygodnie, podczas których odezwał się twórca samej metody Leonard Orr. Ja znałem się z nim dobrze od czasu, kiedy służyłem za tłumacza pomiędzy nim a jego przyszłą żoną Kasią. Byłem nawet świadkiem na ich ślubie. Orrowie zaprosili mnie do Kalifornii i zapłacili za mój przelot do tego stanu. Oboje akurat podróżowali po zachodnich stanach USA, propagując jego metodę. Orr zaproponował, żebym wziął jego Pontiaca Station Wagon i dołączył do ich podróży. I tak, jeżdżąc do tego momentu tylko maluchem po polskich drogach, nagle wyjechałem na piękne amerykańskie autostrady. Nie obyło się bez pewnych wyzwań. Taki wjazd do San Francisco na przykład, kiedy nagle autostrada rozszerzyła się do 6 pasów w jednym kierunku, napędził mi sporo strachu. Weźcie też pod uwagę, że w tamtych czasach nikt jeszcze nie słyszał o GPS-ie. Wszędzie musiałem trafić sam, posiłkując się tylko mapą. Z czasem oswoiłem się z amerykańskim ruchem na szosach. Jazda przez tak zwaną naturalną Amerykę była dla mnie źródłem nieustannej radości. Z orami zjeździłem stany Idaho, Oregon, Washington, Arizona, nie mówiąc już o przepięknej Kalifornii. Odwiedziłem Los Angeles, gdzie wpadłem na 1 dzień do Disneylandu, San Diego, świętą ziemię Indian Hopi, Wielki Kanion Colorado, nie mówiąc już o parkach Sequoia i Yosemite. Co więcej, drodzy słuchacze, odbyłem całą tę podróż bez grosza. Niewielkie pieniądze przywiezione z Polski szybko mi się skończyły. Czasem po treningach ORA zamożni Amerykanie dawali mi jakieś drobne datki. Czasem zabierałem ze sobą kogoś, kto zgodził się zapłacić za benzynę. Najczęściej spałem też w swoim station wagon. Materac i śpiwór zostawił mi jakiś Polak, który już ich nie potrzebował. Bywały i trudne chwile. Z braku pieniędzy pościłem dosyć często. Potrafiłem całe dnie opylić kwartą mleka i najtańszymi bułkami z najtańszym serem. Mimo to byłem nieustannie szczęśliwy. Po polskiej szarudze późnego socjalizmu Ameryka wydawała mi się krajem przekolorowym i radosnym. Choćby, o czym zaraz zaśpiewają Grażyna Łobaszewska i Piotr Szulc, autostradą do nieba.

Drodzy Państwo, proponuję Wam teraz krótką przerwę, podczas której będzie reklama. Wszak każdy program radiowy, w tym nasz, potrzebuje sponsorów oraz dla entuzjastów talentu Joanny Dobkowskiej-Kubackiej następny rozdział jej książki pod tytułem Medium. Czytać będzie Daria Kowalska. Po przerwie opowiem Wam o swoich i innych osób poważnych przygodach, niektórych wręcz mrożących krew w żyłach, o przygodach, w których daje się wyczuć rękę opatrzności. Ba, będzie nawet o samych aniołach. Zostańcie ze mną. Nie spo-

0: całe serce.
1: Korzystając z okazji, że kierownictwo naszego Radia Kanada jest na urlopie, Grupa Wsparcia Technicznego pozwala sobie na małą samowolę i chce zadedykować zarówno naszym słuchaczom, jak i naszym redakcyjnym pszczółkom, Piotrowi i Bogdanowi, którzy są autorami tegorocznych wakacyjnych programów, piosenkę w wykonaniu Artura Andrusa i Czesława Mozilla pod tytułem Trzeba mieć specjalną skrzynię. W piosence tej usłyszycie Państwo kilka cennych rad życiowych, w tym sposób na przetrwanie w naszej prowincji w warunkach silnego zadymienia spowodowanego pożarami w brytyjskiej Kolumbii i w stanie Washington w USA. Życzymy dobrej zabawy.
2: Życie sędzi spędza z powiek, życie to skrajności dwie, albo ma za dobrze człowiek.

0: Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, skontaktuj się z Asif Law Office. Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii prawnych w Edmonton, specjalizującą się wyłącznie w sprawach o odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Założyciel kancelarii, Norm Asif, otrzymał prestiżową nagrodę President's Award Stowarzyszenia Prawników Procesowych Alberty w 2012 roku. Od ponad 30 lat prowadzimy skomplikowane sprawy dotyczące wypadków, a także zaniedbań ubezpieczyciela. Jesteśmy uczciwi i skuteczni. Opłatę za nasze usługi pobieramy w formie procentu od uzyskanego odszkodowania po zakończeniu postępowania. Bezpłatnie dla klienta. Kancelaria Asif Law reprezentuje klientów na wszystkich szczeblach sądów w Albercie. Prowadziliśmy również sprawy przed Supreme Court of British Columbia i Federal Court of Appeal. Jeśli Ty lub bliska Ci osoba ucierpieliście w wypadku samochodowym, skontaktuj się z nami natychmiast. Sprawy załatwiamy również w języku polskim. Kontaktuj się z nami w Asif Law Office pod adresem 14027 127 Street w Edmonton, numer telefonu 587-524-3000. Sprawę w języku polskim załatwia Aneta pod numerem telefonu 780-901-1129. Drodzy słuchacze, informujemy szczególnie miłośników notek jednego Boga, że Piotr Rajski wydał pierwsze 200 notek w formie książki zatytułowanej W prawdzie, prostocie i miłości. Są to dwa tomy notek, każdy liczący około 300 stron, które możecie Państwo nabyć w cenie $40 plus koszty przesyłki, wysyłając e-mail bezpośrednio do autora na adres rajski.piotr@gmail.com. Na życzenie Piotr dodaje także dedykację. Czytamy polskie książki i zapraszamy na Medium. To tytuł książki, którą napisała Joanna Dobkowska-Kubacka. Czyta Daria Kowalska.
1: W następnych latach, gdy podróżowały we dwie po Europie, nigdzie nie zagrzewając miejsca, Anna powtarzała historyjkę o hrabim Walterze jeszcze parę razy. Choć szczegóły zmieniały się, na przykład oczy hrabiego brązowe i cudownie łagodne, kiedy indziej niebieskie, przenikliwe i skrzące się energią, Ilza zawsze wierzyła. Matka mówiła tak przekonywująco. Opowiadała o rodowym zamku ukrytym gdzieś w dzikich górach na południu, o niegodziwym stryju, który zagarnął spadek 15-letniej sieroty, a następnie chciał zmusić do poślubienia starego i łysego właściciela sąsiedniego majątku. Anna Eudora uciekła z zamku i błąkała się po lesie jak królewna Śnieżka. Nie wiadomo, co by się stało z zagubioną dziewczyną, gdyby nie spotkał jej szlachetny, przystojny młodzian hrabia von Tafel, który akurat polował na zające, lisy, jelenie. Mama już nie pamięta na co. I poślubił. Szczęście nowożeńców trwało jednak krótko. Młodego hrabiego dosięgła podczas polowania zbłąkana kula. Bez litości przecięła nić młodego żywota. Wdowie z dzieciątkiem w łonie, czyli Ilzydą, kazano iść precz, bo z papierami coś było nie w porządku. Panienki z arystokratycznych rodzin nie miały głowy do takich rzeczy. Akt ślubu został z parafii wykradziony i zniszczony, a ksiądz, który tego ślubu udzielał, zapewne zabity. Że to wszystko bzdura wyssana z niemytego palca, Ilza dowiedziała się dopiero od Helmuta i nie przebaczyła mu tego nigdy. Straciła wtedy ojca drugi raz. Nie był nim Ksawery ani Walter von Tafel. Więc kto? Tyle lat wierzyła w hrabiowską bajeczkę. Co za wstyd! Na pociechę mówiła sobie, że przecież nie ona jedna. Nabierało się wiele osób. Anna Tomfel umiała niezwykle przekonywująco opowiadać, zapewne dlatego, iż sama święcie wierzyła w swoje opowieści. Miała pecha, a może w jej sytuacji było to szczęście, że z trudem odróżniała tworzone przez siebie fantazje od rzeczywistości. Wspominając nigdy nie istniejącego Waltera von Tafel, miała w oczach najprawdziwsze łzy. W Paryżu Anna zaszczyciła swoją obecnością kilka spirytystycznych zebrań. Na szczęście wieści o wiedeńskiej kompromitacji nie dotarły tu jeszcze. Mimo to nie ryzykowała i już nie materializowała, co najwyżej użyczała głosu rozmówcom zza światów. Z Paryża słała też listy do Xawerego, pełne skruchy i miłosnych wyznań. Czytała je Ilzydzie, pytając, czy dobrze napisane. Tak jakby 9-letnie dziecko mogło mieć o tym jakieś pojęcie. Wiele dni czekała na odpowiedź, która nigdy nie nadeszła. Z czasem wspomnienia o Xawerym zblakły. Dorosła Ilzyda właściwie już go nie pamięta. Nie potrafi sobie przypomnieć, jak wyglądał. Wie tylko, że kiedyś był, a potem nagle już go nie było. W końcu Anna musiała spojrzeć prawdzie w oczy. On nie wróci. Trzeba znaleźć kogoś innego. Seanse nie stanowiły pewnego źródła utrzymania. A zresztą jak kobieta słaba, wrażliwa, idealistka ma poradzić sobie sama na tym najbardziej bezlitosnym ze światów? Zdrada Ilzydy zmusiła hrabinę von Tafel do szukania nowego protektora. Wychodziło jej to raz lepiej, raz gorzej. A gdy już wpędziła się w lata, zdecydowanie źle. Romanse coraz krótsze, mężczyźni coraz bardziej skąpi i nieprzyjemni. Po Xawerym żadnego opiekuna nie udało się utrzymać na dłużej niż parę miesięcy. Wyjątkiem był Norbert Sydow. Z nim sprawa zapowiadała się obiecująco. Im więcej uwagi, tym mniej cudów, powiedział surowo, gdy spotkali się pierwszy raz. Patrzył na Annę z góry. Pański zimny, trzeźwy umysł mnie zabija, szepnęła w odpowiedzi. Niebieskie, szeroko otwarte oczy spotkały się z szarymi. Coś drgnęło, coś się między nimi zawiązało. I przez ponad rok Anna nie miała powodów, by narzekać na sceptycyzm Sydowa, przynajmniej w stosunku do jej osoby. Otoczył kochankę zbytkiem, nawet luksusem. Oddał do dyspozycji wytwornie umeblowaną willę. Nie skąpił pieniędzy na stroje i inne potrzebne kobietom drobiazgi. Szkopuł tylko w tym, że poza domowym zaciszem Anna niespecjalnie miała gdzie się w nowych, wspaniałych kreacjach pokazać. Sydow nie aprobował jej znajomych, zakazał udzielania się na seansach. Nalegał, by wiodła spokojne życie przyzwoitej utrzymanki. Taka osoba nie utrzymuje kontaktów z niemoralnym towarzystwem, a w porządnym też nie ma czego szukać. Już po paru miesiącach Anna miała dość izolacji i jednostajnej, choć dostatniej egzystencji. Do czego to wszystko doprowadzi? Sydow kiedyś się nią znudzi, to pewne. Mężczyźni już tacy są. Przedłużająca się nieobecność na spirytystycznej scenie sprawi, iż hrabina von Tafel wypadnie z niej na amen. Miejsce Anny Eudory ochoczo zajmą młodsze media. Tylko na to czekają. Ona sama zaś zniknie z ludzkiej pamięci, może nawet i duchy o niej zapomną. Z tych wszystkich obaw zbierzała się Ilzydzie, bo nie miała komu. Zaprenumerowała wszystkie dostępne po francusku dzienniki. Codziennie po śniadaniu wyszukiwała w nich wieści o sukcesach znanych mediów i udanych debiutach, denerwując się przy tym niepomiernie. Przeklinała oszustki udające spirytystki. Nienawidziła pani Bławackiej, nienawidziła pani King. Panią Dove wręcz przebiłaby sztyletem, gdyby tylko ją spotkała. Gorączkowała się też doniesieniami o konkietach sławnych artystek. Oburzała na kokoty ochrzczone przez dziennikarzy pożeraczkami brylantów. Czy wiesz, ile klejnotów przywiozła z Rosji La Belle Otero? Wyobrażasz sobie? Mówiła do Ilzydy, machając rękoma z oburzenia. Takie bogactwo! W gazetach aż o tym piszą. A my tu tkwimy! Ach, dlaczego nie pojechałyśmy do Rosji? Mam dość tej pustelni. Jedźmy do Rosji! Choć nie, tam teraz zimno. Jedźmy do Rzymu! Lecz nie zabierała się do pakowania. Lektura dzienników zdawała się pochłaniać całą jej energię. Przez resztę dnia snuła się apatycznie po mieszkaniu bez zajęcia. Wychodziła do ogrodu, po czym wracała z ogrodu, brała do ręki książkę, po minucie czy dwóch rzucała ją na stolik lub na podłogę. Otwierała fortepian i wystukiwała palcem kilka dźwięków. Potem z hukiem spuszczała klapę, wąchała kwiaty i perfumy. Przebierała się na okrągło, przybierając pozy przed lustrem i zastanawiała się, czy ładniej w różowym, czy błękitnym. Co wieczór o tej samej porze lubił uregulowany tryb życia, przychodził Norbert Sydow i hrabina czyniła wielkie wysiłki, by powściągnąć zły humor. Jej rozdrażnienie było jednak zbyt trudne do ukrycia, a że Sydow nie pojmował, czego jeszcze kobiecie potrzeba do szczęścia, zarzucał Annie niewdzięczność. Gwoździem do trumny ich związku był dzień, w którym przyszedł nietypowo, bo w południe i bez zapowiedzi. Służba zaś powiedziała, że pani niedysponowana. Podejrzewając wizytę innego kochanka, wbiegł na piętro mimo nieśmiałych protestów pokojówki. Ilza z dziecięcej ciekawości pobiegła za nim. otworzył drzwi do sypialni i w pewnym sensie zastał Annę z kochankiem. Leżała na łóżku z zamkniętymi oczami i podciągniętą koszulą. Ręce trzymała między udami. Drgała, dyszała, jęczała. Walterze, och Walterze! Po policzkach ciekły jej łzy. Norbert Sydow patrzył na tę scenę z niedowierzaniem. Po minucie cicho zamknął za sobą drzwi. Tak cicho, że Anna nawet nie zauważyła krótkich odwiedzin. Nigdy już nie wrócił. Przesłał list, że wszystko skończone, a czynsz za dom opłacony na miesiąc z góry. Hrabina dzielnie zabrała córkę i bagaże. Z podziwu godną szybkością sprzedała umeblowanie, które nie było jej, tylko Sydowa. Następnie wyjechała nie do Rosji, bo tam zimno, i nie do Rzymu, bo tam nie znała nikogo, ale przez Paryż do Lizbony, gdzie jak jej się wydawało, mogła w tej chwili przebywać jej prawie przyjaciółka, Miss Vanessa Cute.

0: Orzesz, orzesz, niełatwe jest życie kobiety, jak się okazuje, słuchając powieści medium. Nawet nie jest takie proste być przyzwoitą utrzymanką. Bardzo lubię prozę pani Dobkowskiej-Kubackiej i skomplikowane, choć psychologicznie całkiem prawdopodobne, doświadczenia jej bohaterki. Powróćmy jednak do zasadniczego tematu audycji, czyli do przygód wakacyjnych. Posłuchajcie, co się przydarzyło mojemu koledze redakcyjnemu Bogdanowi Kulikowi w kotlinie śmierci.
1: Dzień dobry.

0: Bogdan Kulik przedstawia krótkie opowiadanie wakacyjno-długodystansowo-atmosferyczne. Na jednym z maratonów w Death Valley, czyli w Kotlinie Śmierci w Kalifornii, wszyscy zostali równo potraktowani przez niezwykłą anomalię atmosferyczną. Powszechnie wiadomo jest, że Kotlina Śmierci jest najbardziej suchym i najgorętszym miejscem w Ameryce Północnej. Tym razem było inaczej, a był to luty roku 2009. Przybyłem na miejsce 2 dni przed biegiem, ustawiłem namiot na kempingu i aklimatyzowałem się pod coraz bardziej zachmurzonym niebem. W nocy przed startem zaczęła się drobna mżawka, która zmieniła się w monotonny, całodzienny deszczyk, a trasa biegu wzdłuż West Side Road stała się błotnistą ścieżką o wciąż tej samej maratonowej długości 26,2 mil amerykańskich. Po kilku godzinach ciężkiej pracy wszyscy byli mokrzy, pokryci błotem i przemarznięci. Moim najbardziej suchym miejscem był język, a może tylko tak mi się wydawało. Gdy wróciłem na kemping, to zobaczyłem, że przez mój namiot płynie strumyk, który nie oszczędził zawartości. Plecak, odzież, materac, śpiwór były równo nasiąknięte deszczówką jak gąbki. Pod wieczór przestało padać, więc rozwiesiłem wszystkie szmaty na drzewie, a sam udałem się do sklepu spożywczego Furnace Creek, gdzie kupiłem butelkę wody ognistej. Rozłożyłem wszystkie siedzenia w wypożyczonym małolitrażowym samochodziku i pociągnąłem kilka łyków whisky, co pozwoliło mi zasnąć i przetrwać kalifornijską noc w najbardziej nieprawdopodobnych pozycjach. Rano służby podały, że w całą noc i dzień spadło tyle deszczu, ile wynosi średni opad roczny. Potem pogoda wróciła do normy i było sucho. Nawet szmaty stały się suche. Zawsze niech będzie słońce. Dziękuję.
1: Muszę się przyznać, drodzy Państwo, że mam wielki podziw dla Bogdana. Nie dość, że w naszym wieku potrafi ciągle biegać, ale nawet biega maratony. Ba, zrobił ich 100. Innymi słowy, Bogdan jest człowiekiem nie do zdarcia. Przypuszczam, że i ja po takim mokrym maratonie w Dolinie Śmierci sięgnąłbym po butelkę whisky. W istocie miałem bardzo podobne doświadczenie z moim przyjacielem Michałem w Alpach Austriackich. Mieliśmy wykupione noclegi w 6 następujących po sobie schroniskach, co oznaczało, że musieliśmy wyjść w góry i pokonać określony odcinek trasy każdego dnia, bez względu na pogodę. I tak któregoś dnia przyszło nam opuścić ciepłe pielesze w schronisku Fort Shaggle House i uderzyć w trasę w mżawce i lekko padającym śniegu. Osiągnęliśmy przełęcz Schönbichler Scharte Notch, czyli najwyższy punkt na Berlin High Trail na wysokości 3060 metrów, całkiem już przemarznięci. A tu jeszcze trzeba było zejść z tej przełęczy, trzymając się lodowatych łańcuchów. Gdy już stanęliśmy na w miarę bezpiecznym gruncie i wydawało nam się, że wyrwaliśmy się z objęć śmierci, rozszalała się burza z piorunami. Schodziliśmy w tej burzy 3 godziny i jak zauważył Bogdan, najsuchszym w nas miejscem był nasz język. W schronisku Berlin zrzuciłem z siebie całe ubranie i udałem się do ich biura w samych majtkach. Młoda recepcjonistka w odruchu współczucia pobiegła gdzieś i powróciła z parą grubych skarpet, grubym polarem i jakimiś spodniami, które choć za małe, miały tę zaletę, że były suche. Włożywszy te rzeczy, udałem się do naszego pokoju, gdzie przez dobre pół godziny, pomimo tego, że byłem przykryty grubymi kocami, targały mną dreszcze. Spod kocy wyszedłem tylko dlatego, że zawołano nas na kolację. Do niej usiedliśmy z zaprzyjaźnionymi po drodze Ukraińcami. Jeden z nich wydobył buteleczkę napędzonego przez siebie bimbru. Do tej pory myślę, że kieliszek tego nektaru uratował mi życie. Krew na nowo zaczęła mi krążyć w żyłach jakoś szybciej. I pomyśleć, kochani, że są ludzie, którzy lubią deszcz.
2: Mówiłam tobie już 50 kilka razy, żebyś już poszedł sobie, przecież pada deszcz. To przecież śmieszne.

0: No cóż, kochani słuchacze, pewnie, że można dać się zaczarować deszczowi, jeśli jest komu patrzeć w oczy, jak to uroczo wyraziła dla nas warszawska orkiestra sentymentalna. Pod deszczem niemy film jest przyjemniejszy w jakimś cywilizowanym miejscu, a nie wysoko w górach. A co jeśli deszcz zamienilibyśmy na śnieg? Posłuchajcie, co przydarzyło się jednej z naszych słuchaczek z Polski, pani Magdalenie Klasik z Katowic.
1: Historia, którą chcę opowiedzieć, miała miejsce kilka lat temu zimą we włoskich Dolomitach. Byłam z przyjaciółką na nartach. Dzień narciarski już dobiegał końca, a my wiedziałyśmy, że na samym szczycie jest super knajpka z przepięknymi widokami na szczyty Dolomitów. Było już przed 16:00, kiedy wjechałyśmy kilkoma wyciągami na sam szczyt. Rzuciłyśmy narty w śnieg i weszłyśmy do małej knajpeczki, która o tej porze była już pustawa, bo wyciągi narciarskie we Włoszech są czynne w zimowej porze do 16:00. Było tam bardzo miło, kameralnie i przytulnie, a wokół rozciągały się przepiękne, panoramiczne widoki szczytów gór w zachodzącym słońcu. Widok był tam naprawdę imponujący. Lokal pustoszał, słońce szybko zachodziło za szczytami, robiło się szaro i zbliżała się 16:00, a my nadal z rozkoszą sączyłyśmy gorącą czekoladę i delektowałyśmy się widokami, rozmową i chwilą odprężenia. W pewnym momencie podeszło do nas dwóch żandarmów w mundurach straży górskiej i zapytali grzecznie, jak mamy zamiar dostać się na dół, bo ostatni wagonik właśnie za kilka minut odjeżdża. Zapewniłyśmy więc panów w mundurach, że mamy narty i że całkiem nieźle jeździmy i damy sobie radę doskonale same. Nie wiem, czy ich to przekonało i czy dobrze nas zrozumieli w obcym języku, bo byli przecież Włochami, ale grzecznie się oddalili. Lokal był już zupełnie pusty, byłyśmy ostatnie. Dopiłyśmy więc w pośpiechu czekoladę i postanowiłyśmy wracać. Byłyśmy mocno zdziwione i zaskoczone, bo przez tą chwilę, gdy siedziałyśmy nad czekoladą, słońce schowało się zupełnie za górami, zrobiło się bardzo zimno, wietrznie, szaro i kompletnie pusto. Zupełnie inna aura od tej, w której wjeżdżałyśmy. Zaskoczone i trochę przestraszone taką zmianą szybko założyłyśmy narty i zaczęłyśmy bardzo ostrożnie zjeżdżać. Było kompletnie pusto, wokół żywej duszy. Brak słońca i zimny wiatr sprawił, że góry stały się ponure, monumentalne, hale przed nami przepastne, widoczność kiepska, a pustka i cisza przerażające. To było mocne przeżycie. Góry robiły niesamowite wrażenie, puste hale i przestrzenie przed nami nie miały końca i miałyśmy dobre kilka kilometrów w dół i wokół żywej duszy. Śnieg pod nartami szybko twardniał i głośno chrzęścił, poza tym panowała kompletna cisza. Jakież było nasze miłe zaskoczenie i radość,

0: gdy w tej pustce i ciszy po jakiejś chwili dostrzegłyśmy w oddali, trochę powyżej, dwie towarzyszące nam małe sylwetki. Byli to, tak przypuszczałyśmy, najprawdopodobniej dwaj panowie strażnicy, którzy obserwowali nas już na górze i postanowili jechać za nami aż do dolnej stacji kolejki i do parkingu, który też już opustoszał w nadchodzącym szybko zmroku. Doświadczyłyśmy wówczas podczas tego zjazdu potęgi i obojętnej wyniosłości gór, ogromnej samotności wśród bieli hal i przepastnych przestrzeń i dyskretnej, opiekuńczej obecności stróżów prawa, jak dobrych duchów tych gór, którzy zaufali naszym zapewnieniom i umiejętnościom, ale tylko częściowo, bo wiedzieli, że góry potrafią być bezwzględne i surowe i mogły chcieć nas ukarać za tą butę i zarozumiałość. Wszystko dobrze się skończyło, ale było to mocne przeżycie i zostało do dzisiaj w mojej pamięci.
1: Drodzy słuchacze, czy nie była to opowieść mrożąca krew w żyłach? A jeśli nie mrożąca krew, to w każdym razie mroźna. Tak, tak, góry są piękne i dlatego ciągnie nas do nich, ale potrafią też być bardzo niebezpieczne. Tej przerażającej pustki i ciszy, którą wspomina pani Magda, zdarzyło i mnie się doświadczyć, podobnie jak dyskretnej opiekuńczej obecności kogoś lub czegoś. Za chwilę usłyszycie Państwo o obecności kogoś lub czegoś w doświadczeniu naszej słuchaczki pani Urmili Das, która nie tylko, że nie była opiekuńcza, ale wręcz przestraszająca, pozostawiła niezatarty ślad w jej psychice. Po tym, jak opowie ona ustami Joanny Ciapka-Sangster o swoim przerażającym doświadczeniu, dla rozluźnienia proponuję wam piosenkę Kiedy mocno zawieje wiatr w wykonaniu Macieja Sztura, Janny Kulik i Stowarzyszenia Unicorn. W międzyczasie lepiej trzymajcie się oparcia krzeseł i foteli.
2: Wiele lat temu, podczas wizyty w Indiach, przeżyłam coś, czego do dziś nie potrafię wyjaśnić. Pewnego jasnego popołudnia szłam z moją 2-letnią córką Moniką w odwiedziny do znajomych. Robiłam tę drogę już wiele razy, ale tamtego dnia postanowiłam skrócić sobie trasę ścieżką, którą wcześniej tylko zauważałam. Pogoda była idealna. Słońce świeciło, nie było wiatru, a powietrze wypełniały zwykłe, codzienne dźwięki. Mijając pobliską szkołę, słyszałam śmiech i zabawę dzieci. W oddali przejeżdżały samochody. Gdzieś daleko szczekał pies. Skrót prowadził przez otwarte pole, na którym kiedyś stał dom. Zostały po nim tylko rozpadające się ruiny piwnicy, prawie całkiem ukryte w wysokiej trawie i chwastach. Niosłam Monikę na biodrze, idąc przez pole. Przed nami, za linią drzew, widziałam już dom moich przyjaciół. I wtedy wszystko się zmieniło. Bez żadnego ostrzeżenia nad polem zapadła dziwna, nienaturalna cisza. Dźwięki ze szkoły nagle stały się odległe, jakby dochodziły z wielu kilometrów. W tej samej chwili zauważyłam ruch w drzewach przed nami. Wysoko, na samych czubkach, gałęzie kołysały się gwałtownie. Zatrzymałam się i patrzyłam. Nie było wiatru. Trawa wokół mnie stała nieruchoma, a jednak czubki drzew poruszały się tak, jakby szalała tam potężna burza. Wtedy Monika zaczęła płakać. Na początku pomyślałam, że jest jej niewygodnie albo przestraszyła się czegoś, co zobaczyła. Rozejrzałam się uważnie, ale w pobliżu nie było niczego niezwykłego. Jej płacz stawał się coraz głośniejszy i bardziej rozpaczliwy. W tym samym czasie ogarnęło mnie przytłaczające uczucie. Do dziś trudno mi je opisać. To nie był zwykły strach. To było jak fala przerażenia i rozpaczy. Pewność, że coś strasznego jest bardzo blisko. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułam. Przycisnęłam Monikę mocniej i pobiegłam. Biegłam aż do domu przyjaciół, a Monika płakała przez cały czas. Kiedy dotarłam na miejsce, spocona i zdyszana, od razu powiedziałam znajomym, że poszłam skrótem przez pole i minęłam ruiny starego domu. Ich reakcja mnie zaskoczyła. Nie powinnaś tamtędy chodzić, powiedzieli. Kiedy zapytałam dlaczego, wyjaśnili, że to miejsce uchodzi za

0: A nawiedzone. Nie wierzyłam w duchy i nadal uważam się za sceptyczkę. A jednak Monika wciąż płakała nie do opanowania, a nikt z nas nie potrafił zrozumieć dlaczego. Po krótkim czasie, gdy mój mąż poszedł do zaprzyjaźnionego lekarza, gospodarze postanowili poprosić o pomoc miejscową kobietę, znaną z praktyk duchowych i ludowego leczenia. Nie chcąc ich urazić, zgodziłam się. Kobieta przyszła niedługo później. Była zupełnie inna niż ktokolwiek, kogo wcześniej widziałam. Niska, chuda, z głęboko poraną twarzą i krzywymi nogami. Wyglądała, jakby wyszła z innej epoki. Jej wygląd sam w sobie był niepokojący. Kazała mi usiąść na podłodze, trzymając Monikę. Potem narysowała wokół nas krąg i zaczęła śpiewać coś w języku, którego nie znałam. Atmosfera w pokoju zrobiła się ciężka. Po kilku minutach przerwała i spojrzała prosto na mnie. Coś cię dotknęło na tym polu, powiedziała. Napełniła słoik wodą, dodała kilka liści i kontynuowała swoje śpiewy. W końcu zanurzyła liście w wodzie i pokropiła nią mnie i Monikę. W chwili, gdy woda nas dotknęła, Monika przestała płakać. Natychmiast w pokoju zapadła cisza. Po raz pierwszy od wielu godzin była spokojna. Nikt się nie odzywał. Chwilę później wrócił mój mąż z lekarzem. Zbadał Monikę dokładnie, ale nie znalazł niczego niepokojącego. Według niego była całkowicie zdrowa. Wydawało się, że to koniec tajemnicy, ale najdziwniejsze miało dopiero nadejść. Następnego ranka obudziłam się i zauważyłam na udzie ogromny siniak. Był ciemnofioletowy i zajmował sporą powierzchnię. Wyglądał tak, jakbym miała poważny wypadek albo upadła z dużej wysokości. A przecież nie uderzyłam się, nie przewróciłam, nic takiego się nie wydarzyło. Pokazałam go wszystkim. Nikt nie potrafił wyjaśnić, skąd się wziął. Minęły lata od tamtego dnia. Może istnieje zupełnie logiczne wytłumaczenie wszystkiego, co się wydarzyło. Może cisza na polu, rozpacz Moniki, dziwny rytuał i niewyjaśniony siniak to tylko przypadkowe zbiegi okoliczności, a może nie. Do dziś, kiedy myślę o tamtym słonecznym popołudniu i opuszczonych ruinach, ukrytych w wysokiej trawie, wraca do mnie nagle cisza, poruszające się czubki drzew i to uczucie przerażenia, które mnie wtedy ogarnęło. I wciąż zastanawiam się, co właściwie spotkałyśmy na tym polu.
1: Kiedy mocno wiatr zawieje tak, że położyć wszystko chce na ziemię, nie złamie źdźbła, co wśród innych traw oparcie ma.

Tak, tak, drodzy słuchacze, doświadczenie pani Urmili Das, jeśli nie wakacyjne, to na pewno egzotyczne, zdaje się sugerować, że są na tym świecie rzeczy, o których nawet nie śniło się filozofom. Rzeczy, których nie sposób zrozumieć mędrca szkiełkiem i okiem. Pomimo tego poprosiłem co-pilota, by wygenerował parę naukowych i nie całkiem naukowych teorii, które jakoś pozwoliłyby nam zrozumieć tego typu doświadczenia. I tak, w konkretnym przypadku pani Das, odczucie nienaturalnej ciszy mogło być spowodowane przez obecność jakichś infradźwięków, które nasze uszy rejestrują podprogowo. Szczególnie czułe na obecność infradźwięków są małe dzieci, co mogłoby tłumaczyć płacz Moniki. W opuszczonych miejscach infradźwięki są często generowane przez wiatr przechodzący przez otwory w ruinach czy rezonujące piwnice. W otwartym terenie przy ruinach mogą też powstawać lokalne kieszenie powietrza. Także wiatr warstwowy może występować na wysokości czubków drzew, podczas gdy na poziomie gruntu panuje całkowita cisza. To zjawisko jest dobrze opisane w meteorologii. Dzieci znakomicie czytają też nasze napięcia, szczególnie lęk. Monika mogła się uspokoić, kiedy wyczuła, że jej mama poczuła się znowu bezpieczna. Siniaki na ciele Urmili mogły powstać w wyniku jakichś drobnych urazów, które miały miejsce nawet kilkanaście godzin wcześniej, lub mogły powstać podczas panicznego biegu z dzieckiem na ręku. Siniak może też być rezultatem stresu. Silny wyrzut adrenaliny może powodować kruchość naczyń, mikropęknięcia i siniaki nieskojarzone z żadnym uderzeniem. Całość, cisza, ruch drzew, płacz dziecka, lęk, reakcja ludzi, rytuał, siniaki składa się na jedną narrację, bo nasz mózg jest maszyną do tworzenia sensu. Gdy coś jest intensywne, niejednoznaczne, rzadkie i emocjonalne, mózg łączy te elementy w jedną historię, chociaż ich przyczyny mogą być różne. Tak, proszę Państwa, próbowałaby interpretować doświadczenie pani Das współczesna nauka. Jest jednak co najmniej kilka teorii paranaukowych, które wytłumaczyłyby jej doświadczenie odmiennie. I tak, teoria odcisku energetycznego zakłada, że silne emocje, strach, rozpacz, śmierć, trauma mogą odcisnąć się w przestrzeni, niczym nagranie na taśmie. Jeśli jest to związane z jakimś miejscem tragedii, u wrażliwych osób może to wywołać lęk, smutek lub niepokój. Teoria pól morfogenetycznych utrzymuje, że istnieją pewne pola informacji, które mogą być elementem pamięci zbiorowej. Miejsca tragedii mogą mieć pole nasycone traumą. Być może pamięć lokalnych ludzi przechowała takie właśnie pole dla miejsca, obok którego przeszła Urmila z dzieckiem. Teoria energii karmicznej miejsca także zakłada, że miejsce, w którym wydarzyło się coś złego, może przechowywać energię jakiegoś wydarzenia. Dzieci i zwierzęta reagują silniej na takie miejsca, bo nie mają filtrów racjonalnych. Teoria psychicznego echa, jedna z najstarszych koncepcji w okultyzmie, także przyjmuje, że przedmioty i miejsca mogą wchłaniać emocje ludzi, którzy tam żyli lub zginęli. To echo jest wyczuwalne jako

ciężka atmosfera, a czasem odbierane jest jako obecność. Radiestezyjna teoria geopatycznych stref utrzymuje z kolei, że pewne miejsca mają zaburzone pole elektromagnetyczne, na które ludzie mogą reagować emocjonalnie lub fizycznie. W wielu kulturach popularna jest też teoria duchów związanych z miejscem. Wierzy się w tych kulturach, że duch osoby, która zginęła nagle lub tragicznie, może utknąć w miejscu śmierci i błąkać się, dopóki nie zostanie odprawiony odpowiedni rytuał. Jak sami Państwo widzicie, jest wiele sposób spojrzenia na doświadczenie pani Das i żaden z tych sposobów nie odbiera nic z autentyczności jej doświadczenia. Przypuszczam, że wielu z Was mogło mieć podobne doświadczenia. Być może jedno z przyszłych autorskich audycji moglibyśmy poświęcić takim właśnie przypadkom.

0: Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Zachowaj mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do Królestwa Niebieskiego. Drodzy Państwo, przypuszczam, że większość z Was słyszała ten wierszyk. Ja sam nauczyłem się go od babci. Nie to, żeby mi zawsze towarzyszył, ale pewnie przygotował we mnie grunt, by dopuszczać istnienie jakiegoś zewnętrznego wobec mnie opiekuna. W klasycznej chrześcijańskiej teorii każdy człowiek ma przypisanego anioła, który go chroni od narodzin aż do śmierci. Anioł, uważa się, może wpływać na nasze emocje, intuicje, niektóre ważniejsze decyzje, czy nawet wydarzenia fizyczne. Posłuchajcie, jak działania anioła stróża zamanifestowały się, może nieco humorystycznie, w życiu mojego licealnego kolegi i przyjaciela Andrzeja Ciosa z Brzeszcz.
1: Trochę trwało, zanim zdecydowałem się na opis jakiejś przygody zgodnie z prośbą Piotra. Właściwie to każdy ma całe mnóstwo różnych przygód w ciągu swojego życia i głównie lenistwo powoduje, że Piotr, reprezentujący redakcję naszego radia Kanada w Edmonton, nie jest zasypywany zasobami medialnymi na lata. Jako osobę o wesołym usposobieniu, pierwszą moją myślą było opracowanie zasobu pod kątem opowiadania lekkiego i wesołego. Jednak zapoznanie się z częścią materiałów pierwszego tomu W prawdzie, prostocie i miłości autorstwa Piotra Rajskiego spowodowało, że moje wspomnienia będą miały bardziej refleksyjny charakter. Obecnie mam 72 lata i mogę przyznać, że moje życie przebiega nad wyraz interesująco. 23 razy zmieniałem zawód, nie miejsce pracy, tylko sam zawód. Szeroki zakres zawodów od strzygacza owiec do prezesa zarządu spółki z włoskim kapitałem świadczy o niespokojnym duchu. Kiedyś w wyniku przemyśleń uznałem, że istota Boga jest niezmiernie oddalona ode mnie, choćby z racji ilości takich robaczków jak ja. Wielu się nie zgodzi z moim poglądem i okej. Ale już jako dziecko uznałem, że znacznie bliższym jest mi anioł stróż, którego traktuję bardzo osobiście i który strzeże mnie nieustannie, czego dowodów mam bez liku. Opiszę więc parę życiowych przypadków z różnych okresów, głównie około studiowych. Pierwszy dotyczy mojego pierwszego małżeństwa zawartego, a jakżeby, z wielkiej miłości. Po pół roku moja druga połowa zdecydowała się na rozwód, uznając mnie za marny materiał na finansowe zaplecze jej wyobrażeń. Mój anioł stróż czuwał nade mną. Były to lata 70. i czasy głębokiej komuny, ogólnej nędzy i niewielu możliwości. Drugim przypadkiem czuwania nade mną przez mojego anioła stróża był koleżeński wypad pod namiot zaraz po studiach. Lokalizacją były tereny niedaleko Szczecina, gdzie było jeszcze sporo porzuconych w wyniku działań wojennych gospodarstw poniemieckich.

0: Jak to nie tylko wtedy bywało, niewielkie środki finansowe szybko skończyły się i głód zajrzał nam w oczy. Biwakowaliśmy nad jeziorem, gdzie dobiegało nas nieustanne gęganie statka po drugiej stronie jeziora, zapewne smakowitych gęsi. Postanowiliśmy upolować gąskę metodą nieznaną w Kanadzie, czyli na haczyk. Kupno żyłki w tamtych czasach było niemożliwe, więc nabyliśmy myjkę do naczyń uplecioną z żyłki. Ci, kto rozplątywali kiedykolwiek żyłkę, wiedzą, ile wysiłku kosztowało rozplecenie tejże myjki. Zawiązaliśmy jakiś haczyk na końcu, zahaczyliśmy smakowity kawałek chleba i ruszyliśmy na łowy. Gąski okazały się być częścią gospodarstwa, które wydawało się opuszczone ze względu na zrujnowany charakter budynków. Gąski, jak nas zobaczyły, zaczęły gęgolić, więc zarzuciliśmy chlebek z haczykiem i schowaliśmy się za krzaczkiem. Gąski się uspokoiły, a dorodny gąsiorek zauważył chlebek. Podszedł zainteresowany i go złapał w dziobek. W tym momencie drzwi od chaty się otworzyły i wyszedł rosły gospodarz. W tej sytuacji rozpoczęliśmy ucieczkę, oczywiście nie puszczając żyłki z rąk. Gąsiorek puścił się za nami, drąc się w niebogłosy i machając skrzydłami. Zdumiony gospodarz okazał się być Polakiem, ze spokojem krzyknął za nami. Nie bójcie się, on wam nic nie zrobi. Po 50 metrach haczyk się wyprostował i gąsiorek uwolnił się, a my nabraliśmy tempa. Tak oto mój anioł stróż uniemożliwiał nam niegodny czyn. Przypominam sobie jeszcze jeden epizod, ale z okresu studiów. Wtedy dzięki mojemu aniołowi stróżowi uszedłem z życiem z jednego z trudniejszych egzaminów, to jest przedmiotu anatomii i systematyki ryb. Egzamin polegał na podaniu łacińskiej nazwy gatunku jakiejś ryby i student musiał podać nazwę ryby, miejsce jej występowania, połowu i znaczenie gospodarcze. Uważam, że byłem nieźle przygotowany, ale pan profesor podał nazwę gatunku ryb, która nic mi nie mówiła. Placodermi. Podszedłem więc do atlasu, wziąłem wskaźnik, zacząłem wskazywać lokalizację i lekko zgadując miejsce występowania, znaczenie gospodarcze itd. Jednocześnie uważnie patrzyłem na minę pana profesora i próbowałem rozwijać kwestie, które wydawało mi się zyskiwały jego aprobatę. Właściwie mina pana profesora raczej nie zachęcała, a raczej odwrotnie. Nadawała purpurowy wyraz twarzy egzaminatorowi, który chwycił jakąś opasłą księgę i cisnął ją we mnie i tylko aniołowi stróżowi zawdzięczam brak celności i ujście z życiem. Po szybkim wyjściu na korytarz, na giełdzie na korytarzu dowiedziałem się, że placodermi to ryby pancerne, wymarłe 300 milionów lat temu i nie mają wielkiego znaczenia gospodarczego jako takie, jak się można domyślać. Tak więc ja, Andrzej Cios, autor tego reportażu, pragnę poinformować słuchaczy, że należy zawsze pamiętać o swoim indywidualnym aniele stróżu i w zależności od usposobienia dostosować częstotliwość niepokojenia go.
1: No tak, drodzy Państwo, działania anioła stróża mogą się i tak manifestować, że stawia on na naszej drodze albo zabiera jakąś kobietę czy jakiegoś mężczyznę. U mojego przyjaciela Andrzeja zawsze imponowała mi jego zdolność adaptacji do zmieniających się warunków życia, improwizacji i, jak to się mówiło popularnie, spadania na cztery łapy. Przypuszczam, że czasami musiał mu pomagać cały zastęp aniołów, bo jeden anioł stróż nie dałby rady. Zasługą samego Andrzeja, myślę, jest to, że w tych zmiennych kolejach życia zachował niezmiennie swoje poczucie humoru. I już tylko ta cecha sprawia, że człowiek może uznać swoje życie za sukces. Posłuchajcie też, jak obecność anioła stróża wyczuwała nasza znakomita współpracowniczka Małgosia Jaszczołt.
2: Małgorzata Jaszczołt. Dzisiaj zamiast didaskaliów będzie o opatrzności. Myślę, że każdy, kto przeżył ileś lat, pewnie większość z nas, miał jakieś przeżycia, przygody, cudowne wyjścia z sytuacji, które kwestia interpretacji. Pewnie osoby wierzące będą sobie tłumaczyły.

że to jakiś anioł czuwa, właśnie, albo jest to ręka opatrzności. Inni dopatrzą się po prostu zwykłego racjonalizmu, że tak miało być, skoro przeżyliśmy z jakiejś trudnej okoliczności. Ja miałam ich kilka. Staram się na co dzień o tym nie myśleć. To zawsze jest tak, że najbardziej nas dotyka w momencie, kiedy nam się uda po prostu ujść z życiem. Ale na pewno nie zapomnę momentu, kiedy mój tata uczył mnie jeździć samochodem i no tak, nie zauważyłam pociągu. Stanęliśmy tuż przed, nic nam się nie stało, ani mnie, ani tacie. Przeżyliśmy, ale potem miałam chyba uraz do tego, żeby wsiadać do samochodu. To było jednak trudne i rzeczywiście zaważyły tu sekundy, jak to najczęściej jest chyba w takich sytuacjach, że to są te sekundy, że człowiek znajdzie się jednak w takim miejscu. Właśnie, ale gdyby była sekunda wcześniej, sekunda później, często tak jest, słyszymy takie historie i potem myślimy, że gdyby ten czas był inny, więc kto za tym stoi? Kiedyś szłam też z moim synem i spadło mi dosłownie chyba parę centymetrów, jakaś olbrzymia gałąź, która gdyby spadła mi na głowę, może by mnie nie zabiła, ale myślę, że poważnie mnie poturbowała. Była jakaś wichura wtedy, też nie zauważyliśmy zupełnie, że ta gałąź gdzieś właśnie świszcze. I pamiętam, wtedy miałam jakieś takie zatrzymanie i tak pomyślałam sobie, że może jednak ktoś nade mną czuwa, może jeszcze mam ileś rzeczy do zrobienia, jak to interpretujemy, że skoro jeszcze nas Bóg nie zabrał do siebie, to może mamy co zrobić tutaj. Kiedyś też, ja zawsze jestem uważna dosyć, jak przechodzę przez ulicę, teraz jest takie prawo w Polsce, że pieszy na pasach jest ważniejszy, on ma pierwszeństwo, ale zawsze patrzę w lewo, w prawo i też tak oczywiście przechodząc, to było jakieś 2 lata temu, może 3, ale mimo tego, że spoglądałam, to i chciałam już wchodzić, przeleciał jakiś samochód, nie wiem właściwie dlaczego, skąd się wziął, no nie weszłam, nie stanęłam faktycznie i to też było dosyć trudne, bo pomyślałam, że w zasadzie tak, no niewiele brakowało, mimo tej mojej ostrożności, a jednak. Więc może mamy tego anioła. Ja modlę się do swojego anioła codziennie. Każdy chciałby żyć długo, dobrze, w zdrowiu. Ale właśnie czy to od nas zależy? Na pewno życzę Państwu, żebyście mieli tych swoich aniołów, żeby móc wyjść z każdej takiej sytuacji. Bo potem chyba nachodzi nas jakaś refleksja, że to mógł być ten ostatni moment, ale na szczęście nie był, żyjemy dalej. Pewnie miałam jeszcze więcej takich przypadków, ale może to były, może nie jakieś bardzo wyjątkowe. Myślę, że jeśli ktoś wyjdzie z jakiegoś trudnego wypadku samochodowego, to na pewno jest to większe przeżycie. Ale pamiętam jeszcze, że kiedyś źle przypięłam moją małą córkę, to już było no właśnie 20 kilka lat temu. I przechodziłyśmy przez ulicę z wózkiem. Ona mi z tego wózka wypadła. I też samochód się zatrzymał dosłownie przed nią, więc tak to było. To chyba było jednak trudniejsze, bo to dziecko. I no tak, wtedy miałam w sobie jakąś olbrzymią wdzięczność za to, że nic jej się nie stało. Chociaż jakąś pretensję do siebie, bo nie wiem, musiałam nie zauważyć, że źle ją przypięłam. Więc cieszę się, że no chyba mam tego anioła. Może moja córka też ma. Może mój syn też ma, bo kiedyś też wyszedł z pewnej sytuacji, którą było zaczadzenie tlenkiem węgla. I też się udało. Przeżył, bo ja go wyniosłam z łazienki. Chociaż zrobiłam to zupełnie intuicyjnie. Mieszkaliśmy w takim bloku, w którym była woda na gaz i on się kąpał. Ja kompletnie nie miałam o tym pojęcia.

0: Teraz już oczywiście odchodzi się od tego, ale te ponad 20 lat temu były jeszcze w Polsce takie bloki, którym się grzało na gaz. Mieliśmy nowy piecyk, który miał odcinać dopływ tlenku, ale niestety nic takiego się nie stało. Więc tak też przeżył i to też na pewno było bardzo, bardzo trudne przeżycie. Ja się cieszyłam, że żyję i że nie miał skutków ubocznych po tym zatruciu. Ale cały czas jeszcze słyszymy w Polsce, że ktoś się czasami zatruje. Pewnie jeszcze coś mogłabym opowiedzieć, ale myślę, że tyle wystarczy. To może są drobiazgi, ale chyba potem mamy jakąś wdzięczność, że to życie zostało nam darowane i że żyjemy. Jestem naszym aniołem.
1: Doświadczenia pani Małgorzaty, i tu zgodziłbym się z nią, że są bardziej powszechne niż nam się może wydawać, można naturalnie też interpretować na różne sposoby. Opieka ze strony anioła stróża jest tylko jednym z nich. Oto jakie alternatywy wygenerował bardzo mądry Copilot. Teoria wyższej jaźni na przykład utrzymuje, że każdy człowiek ma wyższą świadomość, która widzi więcej niż nasz racjonalny umysł. W momentach zagrożenia ta wyższa jaźń może przejąć stery i wywołać silne emocje, by zmusić nas do działania. Innymi słowy, to nie jakiś byt zewnętrzny, ale część nas samych chroni nas w określonych sytuacjach. Teoria ducha opiekuńczego przodka tłumaczyłaby doświadczenia Małgorzaty interwencją któregoś z nich. W wielu kulturach istnieje przekonanie, że przodkowie mogą chronić żyjących, pojawiając się w momentach zagrożenia i komunikując się poprzez emocje, znaki czy nagłe impulsy. Teoria interwencji bytów świetlistych, popularna w zachodnich nurtach ezoterycznych, utrzymuje, że istnieją byty o wysokiej energii, które reagują na zagrożenie. Nie są przypisane do jednej osoby, ale raczej do sytuacji. Pojawiają się tam, gdzie coś ciemnego jest blisko. Teoria intuicyjnej hyperwrażliwości zaś, proponowana przez psychologię ewolucyjną, utrzymuje, że ludzie mają wrodzony system wykrywania zagrożeń, działający poza świadomością. W sytuacjach niejednoznacznych mózg może wywołać nagłą, irracjonalną panikę. Jest to mechanizm obronny, który wie szybciej niż nasza świadomość. Inną możliwością jest teoria energetycznej ochrony dziecka. W wielu kulturach istnieje przekonanie, że małe dzieci mają silną, czystą energię i że to ta energia przyciąga opiekę duchową. Według tej teorii byty ochronne reagują, gdy dziecko jest zagrożone. To by mogło mieć zastosowanie w sytuacjach doświadczanych przez Małgorzatę i Urmila. Jakby to nie tłumaczyć, drodzy Państwo, jestem szczęśliwy, że jak się wydaje, jakaś siła czuwała nad uczestnikami naszej audycji i nad ich potomstwem. Nie wykluczając świetlistości duchów anielskich, argumentowałbym także, mili słuchacze, że wielu ludzi, z którymi zdarzyło nam się spotkać, ma anielską naturę. Są to ludzie, którzy na różne sposoby mieli pozytywny wpływ na nasze życie. Chciałbym jakąś następną autorską audycję poświęcić takim właśnie ludziom. Posłuchajcie, jak śpiewa o nich Beata Bednarz.

0: Drodzy słuchacze, to poczucie, że jakaś wyższa siła czuwa nad nami, niekoniecznie musi się pojawiać w sytuacjach dramatycznych. Czasem jest to odczuwane jako delikatne popchnięcie we właściwym kierunku. Posłuchajcie, co przydarzyło się mojemu licealnemu koledze i przyjacielowi Andrzejowi Czajkowskiemu podczas podróży do Włoch.
1: Prezent od przyjaciela. Szkoda było opuszczać piękne Trani. Pora była jednak, by ruszyć w drogę do Peskici. To cel dzisiejszej podróży. Tym razem też wybraliśmy lokalną drogę nad morzem. Na takiej trasie nie ma możliwości, by będąc nie zajechać do San Giovanni Rotondo. I tym razem wjechaliśmy na górę Gargano, by odwiedzić ojca Pio. To przecież od wielu lat nasz dobry przyjaciel. Zatrzymaliśmy się na naszym miejscu. Dzień pod naszą pinią też na nas już czekał. Tylko na nas. San Giovanni Rotondo znamy bardzo dobrze. Stary kościółek dał gości i pielgrzymów jak zawsze. Dziwnym trafem jednak, jak nigdy przedtem, nagle zabłądziliśmy w podziemiach nowego kościoła. Na końcu ciemnego korytarza dojrzeliśmy jakieś postaci, więc ruszyliśmy w ich kierunku, licząc na odnalezienie wyjścia z zakamarków kościoła. Jak się okazało, miejsce, do którego dotarliśmy, było wejściem do tutejszej auli. Podeszliśmy bliżej, prawie potknęliśmy się o potykacz. Był to niewielki plakat informujący o muzykalu, jaki w auli Maria Pile, taką bowiem nazwę nosiła ta sala, wystawiano tego właśnie dnia. Muzykal zatytułowany Un fremito dali la vita di padre Pio Vista dei Angeli, czyli coś o życiu ojca Pio. Kupiliśmy dwa bilety po 18 euro i dopiero wtedy popatrzyliśmy na godzinę spektaklu. Tego dnia musieliśmy jeszcze dojechać do Peskici. Na szczęście występ rozpoczynał się o 14. Zdążymy. Jeszcze trochę czasu zmitrężyliśmy w pobliskiej trattorii i na drugą powróciliśmy pod aulę. Okazała się wielkości katowickiego teatru. Usiedliśmy na swoich miejscach i wtedy zorientowaliśmy się, że poza nami na sali jest jeszcze tylko jedna osoba, która zresztą po chwili też opuściła swoje miejsce, znikając za kulisami. Zostaliśmy sami. Dziwne. Po kilku minutach, a było już po drugiej, podeszła do nas młoda, długowłosa dziewczyna. Drodzy Państwo, powiedziała, mam prośbę. Czy nie moglibyście przyjść na godzinę 18? Wtedy odbędzie się następny występ, na który już sprzedaliśmy wiele więcej biletów. Dla nas nie była to dobra wiadomość. Odpowiedziałem więc, że trudno, rozumiemy to, ale musimy zrezygnować i liczymy na zwrot za bilety. Reakcja naszej długowłosej była zaskakująca. To wykluczone, powiedziała. Musicie to zobaczyć. To nie szkodzi, że będziemy grali tylko dla was. Dla nas gra w tym spektaklu to jak modlitwa. Światło zgasło, kurtyna poszła w górę i zaczęło się. Pierwsze wrażenie po kilku minutach występu było dość niewyraźne. Śpiewogra czy amatorski teatr dla turystów. Te jednak pierwsze wrażenia szybko ustąpiły miejsca zachwytowi, jaki nami owładnął, oglądając niesamowitą choreografię grupy baletowej, muzykę na

0: dobrym włoskim poziomie i piękny śpiew zespołu i solistów. Ten przepiękny w naszym odbiorze muzykal cały zespół odegrał, nie szczędząc sił na całego, tylko dla nas dwojga. Przepiękna muzyczna opowieść o świętym Pio z Pietrelciny była tak czytelna, że chwilowe niedobory znajomości włoskiego w ogóle nie przeszkadzały. Na koniec to oni podziękowali nam, a ja próbowałem też coś wydukać w podzięce i uznaniu za ten niezwykły występ, bo przecież oklaski w wykonaniu jedynie dwóch par rąk wydawały się zbyt skromne. Po dotarciu bezpiecznie do Peskici jeszcze długo myśleliśmy o niespodziance, albo właściwie prezencie, jaki sprawił nam ojciec Pio. Wszak byliśmy w San Giovanni Rotondo po raz 10. Pragnienie podzielenia się wrażeniami z muzykalu wcale nie zmalało po powrocie do domu. Postanowiłem zrealizować szaleńczy plan. Przystąpiłem do działania. Jak się okazało, zdobycie DVD z nagraniem muzykalu nie stanowiło problemu. Problem stanowił już język obcy. Tu potrzebowałem prawie roku, ale tylko roku, by przetłumaczyć z włoskiego cały tekst. Jak jednak zachować żywy, teatralny klimat spektaklu? Zadzwoniłem więc do autorów muzykalu, pytając, czy nie zechcieliby wystawić go w Polsce. Nie było to jednak możliwe. Tu trzeba byłoby funduszy dla mnie nieosiągalnych. I pomysł się znalazł. Przecież dałoby się zorganizować projekcję na ekranie w kinie. Był chyba styczeń. Zapytałem o możliwość projekcji w kinie Rialto. Przypadkowo był wolny termin na 28 września. Przypadkowo w tym właśnie dniu zaplanowano otwarcie nowej kaplicy ojca Pio w naszej parafii. Przypadkowo operator kina Rialto potrafił montować napisy na filmach. Przypadki? Po zaplanowaniu wszystkich zadań pozostało jeszcze jedno. Zaprosić choć kilka osób zespołu do Katowic. I to też się udało. Po sfinansowaniu podróży, tak pół na pół z ekipą, zaprosiłem 8 artystów, autora libretta i szefową całej grupy do Katowic. Musical o przetłumaczonym przeze mnie tytule Trzepot skrzydeł zdobył serca prawie 300 widzów w kinie Rialto. Teraz pozostały wrażenia, wspomnienia i kilka nowych przyjaźni. A wszystko za sprawą dziwnego pobłądzenia kiedyś w zakamarkach San Giovanni Rotondo. Grazie, Padre Pio. Santo Pio.
1: Jak sami Państwo widzicie, z tej wakacyjnej przygody Andrzeja wiara potrafi przenosić góry. A jeśli nawet nie góry, to na pewno muzykale. Może jest to łatwiejsze, kiedy się ma takiego pomocnika jak ojciec Pio. Mówimy oczywiście o słynnym włoskim stygmatyku, u którego na dłoniach pojawiały się krwawe rany, spowodowane, jak się to tłumaczyło, przez jego skupienie na kaźni Chrystusa. Wiara Andrzeja jest dla mnie imponująca. Sprowadził do Polski, jak się wydaje, częściowo na własny koszt, grupę włoskich artystów, by ucieszyć opowieścią o ojcu Pio 300 osób w Katowicach. Jako przerywnik proponuję teraz Państwu fragmenty muzykalu, o którym opowiedział nam Andrzej.

Kochani słuchacze, uczestnicy naszej audycji nie są jedynymi, którzy mają poczucie jakiejś opiekuńczej obecności w ich życiu. Te intuicje towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów. Nie ma się co dziwić, że znalazły swój wyraz w artystycznej ekspresji. Jeśli chodzi o filmy o aniołach stróżach, nie do pobicia w mojej opinii jest film Stevena Spielberga z 1989 roku pod tytułem Always, w polskim tłumaczeniu Na zawsze. Opowiada on historię lotnika o imieniu Pete, granego przez Richarda Dreyfusa, który ginie walcząc z pożarami. Po swojej śmierci spotyka anioła stróża, granego przez zawsze piękną Audrey Hepburn, która daje mu wybór. Może się udać do krainy wiecznej szczęśliwości, albo popracować jako anioł stróż dla kogoś innego. Pete wybiera to drugie i dostaje pod opiekę innego pilota. Opiekuje się nim nie najgorzej, do momentu, kiedy odkrywa, że jego podopieczny zaczyna smalić cholewki do Pita byłej narzeczanej. I tu zaczyna się konflikt. Zamiast chronić chłopaka, Pit robi co tylko może, by nie dopuścić do jego relacji z Dorindą, graną przez Holly Hunter. Dopiero po powtórnej interwencji jego anioła stróża, Pete uświadamia sobie, że on już miał swoją szansę w życiu. Jeśli chce dobrze wywiązać się z obowiązków anioła stróża, to musi się wyzbyć swoich własnych przywiązań. W tym konkretnym wypadku musi pozwolić Dorindzie odejść i być szczęśliwą z jakimś innym mężczyzną. I to jest, proszę Państwa, coś, co i nas może czekać. Jeśli przyjdzie i nam kiedyś pełnić funkcję anioła stróża, to uda nam się najlepiej wywiązać z tych obowiązków, jeśli uwolnimy się od przywiązania do własnego ciała i związanych z tym uwarunkowań. I tą pozytywną wizją nas jako aniołów stróżów chciałbym zakończyć tę audycję. Zanim to jednak nastąpi, drodzy słuchacze, pozwólcie, że podziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej audycji, a są to Andrzej i Nina Walny, Joanna Kubacka-Dobkowska, Daria Kowalska, Joanna Ciapka-Sangster, Bogdan Kulik, Magdalena Klasik, Andrzej Cios, Andrzej Czajkowski, Urmila Das i Małgorzata Jaszczołd. Bardzo znakomita jest ta rodzina naszego Radia Kanada. Serdeczne dzięki dla Was wszystkich. No i wielkie podziękowania dla Was, kochani słuchacze, szczególnie dla tych, którzy dotrwali ze mną do końca tej audycji. W przyszłym tygodniu gospodarzem programu będzie ponownie Bogdan Kulik. Możecie się Państwo spodziewać dużych rzeczy, jeśli chodzi o zabawy z językiem. Pamiętajcie też, że nie jest z naszym Radiem Kanada. Pozwólcie, drodzy słuchacze, że pożegnam się z Wami piękną piosenką z filmu Na zawsze pod tytułem Smoke Gets in Your Eyes w wykonaniu J.D. Sautera. Dobranoc i radość dla wszystkich. W prawdzie, prostocie i miłości, Piotr Rajski.